0: budget też jest płakło. So everybody fuck off. My tu pracujemy, a efekty naszej pracy nie będą za darmo.
1: Ej, ziomek, sprawdź to.
2: Chuj, warto.
0: Yo, karton pierdol pod ozorek, to zobaczysz wzorek. Tak jakoś wyszło, że nabicie się w twój dworze.
3: Jak mam werbę,
0: jak mam stopę,
3: jak mam sam, to se koszę.
0: Trochę pasja,
3: trochę sport.
0: Potem wychodzę z high score.